se files munhu sanofunga rowa kwevakazi asi vari paruma gorowa mudzimba umu sesi dzoperera mubaubu angambo vablememi musi kuvazo zvizviri pa